0: Пьяница с рацией.
1: На такие награды, что года 13 денька срышника авторога белорусской радиорации. Працягуем далее наш эфир, где расповедим, как у листопаде побачить свет новое навуковое выдание «Крик спел молчания» этнография голосу с польско-белорусского помежа. Выходить это выдание под навуковой редакцией нашего сегодняшнего гостя Петра Тихоцкого из Института этнологии и культурной антропологии Варшавского университета. Зараз это выдание находится на финальном этапе корректуры.
0: Гость рации.
2: Спадар Петр, витаю вас.
3: День добрый.
2: Расскажите, калі ласка, як паўстала выданне «Крык спеў маўчання» этнаграфіі голасу з польска-беларускага памежа. Адкуль агулам такая ідэя і каму гэта кніжка адрасавана?
3: Książka Krzyk, śpiew, milczenie dokumentuje dwa projekty badawcze prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Te projekty badawcze rozpoczęły się w 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ten pierwszy. Drugi miał być kontynuacją tego pierwszego i celem było przebadanie życia pogranicza przez pryzmat antropologii dźwięku, antropologii głosu, czyli interesowało nas na przykład muzyka, śpiew, ale również taka komunikacja werbalna, języki używane w tym regionie. Natomiast wiele rzeczy, których trudno było się spodziewać, zaszły w międzyczasie. Mam na myśli straszne wydarzenia po wyborach prezydenckich w Białorusi, czyli to był też ten moment, kiedy ta granica zaczęła być nagle nie do przejścia, a chwilę później rozpoczęły się, mówimy w kategoriach kryzysu humanitarnego albo kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. I to postawiło mnie jako koordynatora tych badań przed pytaniem, czy kontynuować te badania z drugą grupą badawczą. I po długim namyśle stwierdziłem, że tak, że zabiorę kolejną grupę młodych badaczy w ten teren. Część z nich była bardzo zainteresowana właśnie przebadaniem tego, jak kryzysy polityczne, migracyjne wpływają na codzienne życie ludzi, to również jak można o tym opowiadać z perspektywy antropologii głosu. Zatem co wyszło w efekcie, to 13 bardzo zróżnicowanych tekstów, które z jednej strony dotyczą codziennego życia, tradycji muzycznych, a z drugiej strony dotyczą też poważnych kwestii politycznych i jak one wpływają na to codzienne życie ludzi, bo tutaj nie będzie dużym zaskoczeniem i nie będzie dużym spoilerem, jeżeli powiem, że tak, że wpływają, że to, co się działo w ostatnich latach w Białorusi czy w Polsce po tej polskiej stronie granicy, wydaje mi się, że było też czasem zmian, zamętu, niepokoju.
2: А кроме не супокоит, есть еще некие змены, может, демографичные у расселения населения, как это уплывает на их местожихарство?
3: Так, oczywiście. Wydaje mi się, że to tło, które demograficzne badań, tak? To znaczy te rejony powiatu hajnowskiego, gdzie prowadziliśmy badania, czy wschodnia część powiatu białostockiego, gdzie też prowadziliśmy badania, to są jednak niestety miejsca, gdzie mieszka coraz mniej ludzi, gdzie te młode pokolenia wyjeżdżają do miast, gdzie zostają często emeryci, którzy z jednej strony może kontynuują jakieś tradycje w swoim codziennym życiu, ale też no, ich świat jakby się kurczy, można powiedzieć. To jest coś, co dokłada do tych wszystkich zmian. My też to sobie w tej książce trochę zatytułowaliśmy, czy określiliśmy to we wstępie, że badamy to pogranicze w czasie polikryzysów, tak? Albo wielu kryzysów, które na siebie nachodzą. A jeszcze odpowiem w takim razie na to pierwsze pytanie. Do kogo jest adresowana książka? Wydaje mi się, że ona może mieć kilka grup adresatów, chociaż my oczywiście chcielibyśmy, żeby każdy to przeczytał. Po pierwsze, to jest książka dla mieszkańców tego regionu, którzy chcieliby może zobaczyć, jak patrzą na to badacze. Badacze z Warszawy, ale nie tylko, bo ja jestem osobą, która się wywodzi z Białegostoku i też moi przodkowie żyli na tych terenach, tak, więc trochę mam może inną perspektywę niż część autorów z tego tomu. Ta książka też jest takim zaproszeniem do dialogu, też zaproszeniem do tego, żeby mieszkańcy tego regionu wypowiedzieli, jak widzą te tematy, o których pisaliśmy i czego dotyczy ta książka. Po drugie, książka jest też adresowana do ludzi, którzy są zainteresowani etnografią, metodą etnograficzną. To, można powiedzieć, są takie szkice terenowe, które zawierają sobie jako całość może próbę odpowiedzi na to, w jaki sposób badać pogranicze, w jaki sposób badać sytuację kryzysu. No i również w jaki sposób badać dźwięk, to wcale nie są proste tematy. My poszukujemy w ramach tej książki nie perspektywy muzykologicznej, która czasami wydaje mi się, że dźwięk, śpiew czy muzykę trochę kompresuje do takich tematów policzalnych lub bardziej, albo interpretatywnych. My natomiast to staramy się przebadać w kontekście, zobaczyć, co znaczy śpiew dla ludzi w sensie społecznym, co znaczy artykulacja głosu, co znaczą języki w sensie kulturowym, a nie tylko jako statyczny tekst.
2: Zobaczymy wasze książki po podlaskiej mowie, tak mówiąc, gaworku po swojemu.
3: Myślę, że Gwara Podlaska jak najbardziej się pojawia. Chyba jednak w tle, jako taka sytuacja komunikacji, której zdają sobie sprawę badacze z Warszawy, że nieposługiwanie się albo posługiwanie się nie w wystarczającym stopniu, bo żeby dobrze zrozumieć ten język, tę gwarę, to myślę, że trzeba w niej wyrosnąć. To jest coś, co powoduje, że ich interpretacja pewnie będzie czymś innym niż interpretacja z perspektywy mieszkańców. Ale my też nie w tych tekstach nie twierdzimy, nie udajemy, że jesteśmy wszechwiedzącymi autorami. To są bardzo usytuowane opowieści, które trochę łączą to, co się dzieje lokalnie, z takimi bardziej globalnymi procesami, na przykład zmianami polityki ekologicznej wobec zalewu Siemianówka. Jest jeden z takich tekstów, który opowiada, jak te osoby, które mieszkają w okolicy zalewu, radzą sobie z ogromną zmianą krajobrazu, ale i swojego stylu życia, która zaszła dość dawno temu, ale cały czas oddziaływuje na ich życie. Funkcjonują mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej z tymi debatami, a nawet konfliktami, które tej puszczy dotyczą. Jak funkcjonują ludzie w strefie przygranicznej, która jest poddawana różnego rodzaju właśnie wzmożonej kontroli. Tutaj są to oczywiście takie tematy, które wymagają takiego głębokiego namysłu nad perspektywą ludzi i do tego rzeczywiście ten gwara, tak po swojemu, jest potrzebna, żeby tę perspektywę ludzi zrozumieć, ale też pewnie jest potrzebne połączenie tego z tymi szerszymi tematami, które, co do których decyzje zapadają gdzieś indziej na przykład, tak, albo wynikają z takich konfliktów o charakterze ponadlokalnym, globalnym też. Chcieliśmy połączyć trochę te dwa źródła, dwa końce procesu, to co się dzieje ponadlokalnie z tym, co jest bardzo zlokalizowane. Jest to taka wizja czysto etnograficzna w takim sensie, że zorientowana na tylko i wyłącznie to, co jest kontynuowane przez pokolenia, to, co się wiąże z tych ludzi dziedzictwem kulturowym. Myślę, że ta książka dotyczy w trochę większym stopniu zmiany niż dziedzictwa. To nie znaczy oczywiście, że my kibicujemy tej zmianie. Przeciwnie, jesteśmy tutaj w pełni za tym, co jest unikalne, lokalne, co jest ludzi po prostu, tak? Ale żeby to wspierać, wydaje nam się, że jest potrzebne zainteresowanie tą zmianą po to, żeby ją opisać, po to, żeby zwrócić uwagę na negatywne skutki tych zmian.
2: I tu ważną rolę odgrywa, koniecznie, polewa praca na pomierze. Ci mają zaraz polskie naukowcy możliwość potrafić w Białorusi, na dworot, białoruski w Polsce dla dosledowania. Ci te kontakty zaraz całkiem przemknęli się.
3: Nasza książka jest zdecydowanie oparta na badaniach po tej polskiej stronie granicy. Zatem tak jak jeszcze w 2016, 17, 18 roku podejmowaliśmy próby, ale też nie na tyle zaawansowane, żebyśmy byli z tego zadowoleni jako z materiału badawczego. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi zespołami muzycznymi i tam też były plany wyjazdu na koncerty, współpracę kulturową. Tak od ta druga część badań w 2021, 2023 roku była tej możliwości zupełnie pozbawiona. Powiem więcej, my też kiedy robiliśmy wywiady i obserwacje w tych wsiach, które były bardzo blisko granicy, to często zdarzało nam się być wpisywanymi, tak? Czy interesowała się nami policja, to biorąc nas chyba, nie wiem, być może za osoby zaangażowane w działania pomocowe dla migrantów czy uchodźców, tak? Dla tych osób, które przekraczały granice. Więc wydaje mi się, że druga część badań rzeczywiście była już w takim klimacie presji. Trochę było to na pewno wyzwanie. My też na szczęście cieszyliśmy się tutaj wsparciem lokalnych władz, które zaaprobowały nasze badania i też miały nas, że tak powiem, pod ochroną, tak? Więc to była ogromna pomoc przede wszystkim władz gminy Michałowo i też akceptacja naszych działań ze strony władz gminy Gródek. Jeżeli chodzi zaś o badaczy z białoruskich w Polsce, wydaje mi się, że jest trochę tak, że wielu z nich ten bilet, tak, który dostali, to póki co jest bilet w jedną stronę. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, tak, że ja współpracuję z wieloma badaczami i badaczkami właśnie z pochodzącymi z Białorusi. Oni też w niewielkim stopniu mogą wrócić, żeby prowadzić projekty badawcze, które rozpoczęli swego czasu, czy to folklorystyczne, czy etnograficzne za granicą. Są teraz w Polsce, współpracują z lokalną społecznością, czy to diasporą białoruską, czy tymi ludźmi, którzy żyją z dziada, pradziada w terenach właśnie powiatu białostockiego, sokólskiego, powiatu hajnowskiego, siemiatyckiego. Natomiast myślę, że skutki takie społeczne, kulturowe tych procesów, które zachodziły i zachodzą po białoruskiej stronie granicy, no nie jesteśmy w stanie teraz do końca tak zrozumieć. Może przez etnografię jakiegoś internetu, no ale internet też jest, zdaje się, pod kontrolą, więc to na pewno trudna sytuacja. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas, za kilka lat, oby, będziemy mogli oczywiście kontynuować te badania również po białoruskiej stronie granicy i porozmawiać o tym z mieszkańcami tych terenów.
2: Na pewno takie pytanie, czy jaka jest prezentacja waszego badania w Białostoku czy w okolicach?
3: Tak, liczymy na to, że kiedy książka zostanie opublikowana, czyli w połowie listopada, czy drugiej połowy listopada, będziemy dążyli do tego, żeby w pierwszej kolejności tak naprawdę zorganizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę, no liczymy na to, że nie będą bardzo zdenerwowani tym, co tam napisaliśmy, bo wiadomo, że nasza interpretacja będzie się różniła od tego, jak oni to by nazwali, mimo że oczywiście ta książka jest oparta na badaniach terenowych, no ale zawsze to przechodzi przez pewien jakiś taki proces przemyślenia, no właśnie połączenia tej teorii z tym, co się dzieje globalnie, ponadnarodowo, no ale my też nie chcemy narzucać nikomu naszej interpretacji, chcemy, żeby ona wywołała dyskusję i bardzo jesteśmy ciekawi tej dyskusji. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby w tej dyskusji wzięli udział mieszkańcy. Powiem tak, że to jest nie tylko książka o nich, ale to jest książka dla nich.
2: Dziękuję wielkie za rozmowę, Spider Piotr, i do zobaczenia na prezentacjach.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

łączy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa. Łączą pieszczoty, sprzeczki udawane.

wzmacniał moje ramię. Wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo. Jakoż pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki. Mało powodów, więcej strachu.